jak mygi, ale szkuda. Ani nic, domena jak mygi, ale szkuda. Ani nic, domena jak mygi, ale szkuda. Ani nic, domena jak mygi, ale szkuda. Ani nic,